0: Na farmácia Líder Farma de Áurea. Creme dental Sorriso, 70 gramas. Fio dental Revitart com 100 metros. Cortador de unha Unhex. Aparelho de barbear Bic com 7 unidades. Pomada milagrosa com 150 gramas. Chá caçador a granel com 75 gramas. Contamos também com medicamento Bilcálcio para alívio imediato de dores crônicas para artrite, artrose, bursite ou hérnia de disco. Esse produto é eficaz para tratar essas condições. Aproveite que o estoque acaba rápido.
1: No więc witam was bardzo serdecznie. Tymi słowami. Dzień dobry, radio słuchacze na falach Radio Polska. Pozwólcie nam wchodzić do waszych domów, abyście mogli słuchać ten program Moment Polski. To dzień dobry, Sylwino.
2: Dzień dobry.
1: No i co? Gorąco dziś?
2: Gorąco.
1: No, to takie buty. No, to jak co sobota, najpierw zawsze my gramy wam 100 lat dla tych wszystkich, którzy odbywały swoje urodziny w tym tygodniu. Specjalnie dzisiaj kto obchodzi urodziny i jutro będzie obchodził urodziny. To dla was wszystkich wszystkiego dobrego. Gratulacje z okazji urodzin. I teraz Sylwino wam zagra 100 lat. Posłuchajmy.

0: No, na co mamy tyle palców? Nie Sylwino. Na utilidady do dedo. A to takie buty. To dziękujemy, słucha ten program. Dirce Atilio Tonkiel, linia Bajkora. I też Gilmar Reki, boa tarde, lindo sábado, abençoado, de sol chegou, até que enfim. E ótimo programa, obrigado para você também, tudo de bom, tá? Neste sábado e final de semana. Ale te muzyki ofiarujemy dzisiaj też dla Kazimierza Palcińskiego, tak? Bo on zawsze słucha ten program, nie upuści, to wszystkiego dobrego mu. A Gilmar mnie mówił, że będzie włożył Czcinie. Wiesz, to Czcinie? Czcinie? Kana. Będzie włożył Czcinie na gorzałkę, będzie gorzałkę robił. Gilmar, no to kiedy, jak będzie tam oj trochę, to przyślij, no tutaj, żebym sobie zrobili jakieś szarope, lekarstwo z gorzałki, bo gardło trochę nie...
1: Guarapy?
0: No, guarapy, dobra, tak. No tak, to wszystkiego dobrego wam, dobra? Dziękujemy, bardzo dziękujemy. I też tam z Bajkora, kto słucha ten program, to Henryki Oliwiecki, tak? Mówi, że Heniek to nikt nie wie, kto to jest Heniek, to Henryk Oliwiecki, tak? To wszystkiego dobrego i trzyma się guzika, dobrze? Tak, żeby wszystko ci jak najlepiej leciało. To dziękujemy. I później Sylwino zagra piękne muzyki. Zaraz zagramy, posłuchajmy. No, Lindo, jak słuchasz ten program, pan Lindo, prezes Braspolu z Aurii, jak chcesz przylecieć tu na Radio Polska i coś powiedzieć o tym tygodniu, gdzie mieliśmy te kolonia de ferias, dzieci tu z Aurii, z Carlos Gomez, jak poleciało, było wszystko pięknie, tak? To, jak da to przyleć tutaj, albo przyfrugnij, albo przyjać, tak? To dziękujemy, tak? No, w czwartek mieliśmy tam na Caminos Polonezes, City dos Bambu, gdzie wszystkie te dzieci dorosłe byli tam po południu na trenzinie, na pociągiem jeździliśmy i później kiełbaskę. No i Sylwino nam grał na harmonii tam, nie Sylwino? No. No, woda dobra, no. Zimna, czysta, to da pić na zdrowie, tak? No to teraz dla nas wszystkich, Sylwino, grajcie. Nie, to tu mnie już, będzie spałeś się.

0: No, takie buty niesel wino. No, co zrobić? Pierwszy mój, drugi twój. Jak to mówi Polak, jeden do kolana, drugi do samy pleców. A tak, to jest, nie? No, mamy też tu, kto jeszcze słucha ten program, to Terzyniewski-Biński, moja siostra, Antonio Cichaczewski, Lauro Popkiewicz, tam na linii Bajkura. Lauro gdzieś zginął jak kamfora bez pieprzu, do Auli nie przyjeżdża więcej, nie? Sylwino, nie widziałeś go? Ja już chyba z pół roku nie widziałem go tu w Auli, więc w mieście. Boi się zimno albo deszcz, nie wiem, nie, Lauro? To wszystkiego dobrego. Ambrozio Wasklarczyk, wam do wszystkiego dobrego, bo de Ambrozio wczoraj się potłukł trochę, je w szpitalu pewnie, ale już wszystko dobrze, pewnie jest z tobą dobrze. Polepszenia, to jest zdrowie, tak? Trzeba pilnować, jak kto idzie do pracy, bo nieraz to złe nie śpi, nie? Ja w tych dniach też poszedłem tam, aby brać sznurek od kija, od wątki. Pociągłem w nocy, no nie wlazł mnie w palec wątka, musiałem do doktora, do szpitala jechać, bo nie mogłem wyciągnąć. Musiałem jechać do szpitala, tu, żeby doprzeżnąć palec. To, no tak, nieraz się człowiek pilnuje, a jeszcze nie dopilnuje. To trzeba zawsze bardzo się pilnować przy pracy, bo to, jak to mówił, złe nie śpi, dobrze? I też Carlos i Albina Skowrowski, tam na linii Mambila, szwagier, Sylwina, nie? Carlos, si, Albina Skowroński.
1: O, seu Carlos Skowroński. Vai um abraço pro senhor, né, pra sua esposa, pros seus filhos, Paulinho, Jorginho, todos lá.
0: Do wszystkich. I też rodzina Maj, linia Rio Ligero, Gaurama. Zawsze słuchaj ten program, dziękujemy bardzo. Afonso Fitz. Afonso, dzisiaj jest ciepło, ty chyba pewnie idziesz tam o z wątku i dziedziownicę i łowić ryby we wodzie. Tak? Wiesz, co to jest dziedziownica? Minioka. Tak. I Łukasz Najpreczewski tam z Lasiadu. Walerianu, słuchaj ten program, bardzo dziękujemy wam za słuchanie tego programu. No bo dużo mnie się pyta, jak minioka po polsku. Minioka po polsku to jest dziedziownica. Trochę trudno wymówić. Żmija po polsku. Żmija to, wąż to. Kobra to po portugalsku. Tak. I też Laura Mokwa, Glone, tam Carlos Gomez słucha ten program, to wszystkiego dobrego wam dziękujemy i wielki uścisk dla wszystkich słuchaczy tu z municypiu Carlos Gomez. Pięknie wam tam też idzie te wybory, ta kultura polska. Była w tym tygodniu ta kolonia de ferias, gdzie byli też dzieci i dorosłe z Carlos Gomez, ale wszystko tak się dobrze takie odbyło, wszystko skromno, dzieci są mocno takie skromne, nie są takie jak niejedni, co przyjadą, to trzeba latać z tyłu i pilnować, a nasze i wasze nie. To się dobrze tutaj nam wszystko poleciało i wszystkiego dobrego wam. No też Mateusz Kędziorek tam z Polski słucha ten program, bardzo dziękujemy, uścisk dla was tam z Polski, dobra? I Heniek Majewski, bierz twój bębenek, kiedy chodź tutaj na radio razem, tak? Z bębenkiem, bębenbem, trarara, jak to jest taka muzyka po polsku. Przymniejszysz Sylwino, ale to jest trudna rada, nie? I też Klementy Wiśniewski, rodzina tutaj na Bairro São José Aurion, gdzie on tutaj ma mywalnię. Tenho lavagem de carro e uma borracharia aqui na Avenida Ladislau Gielak, bairro São José, saída para o quilômetro 30. Carlos Gomes, Yesteraz, Leandro Zaremski, Bado Tidje, Cuieme, Fisqueiro do Brego, tá? Que dobrei sobote, dobrei nigele, lava xesqui tutei. Bardo Cuieme. Ale Silvino, este da jedna za muzyki zagrać później, włożymy tam moj nasze tych pomocników, którzy nam pomagają na ten program Moment Polski, na Radio Polska. Dobra, to zagracie piękne muzykę.
1: Ta muzyka interesuje tam do Polski.
0: Wszystkich Polaków, którzy słuchają. No, też Mikołaj Kędziorek, Mikołaj Rydysiak, tam słuchasz ten program, to wszystkiego dobrego i czekamy cię na końcu tygodnia tutaj w Auli, dobra?
1: Ja poślę im muzykę Kosi Kosi Szano.

No, tak to jest. Wódko zawsze dobra je, gorzałka zawsze dobra je, ale pomalu z nią, bo dobra je, ale u nas niezbyt kuje, nieraz znamy, nie? Przewali, a dużo mód. W kamienie. Usinę pozdzielał łokcie, kolana. Vittorio Menegrą, bo to my jesteśmy na skuta do programu na Radio Polska. Boa tarde, tudo bem com vocês? Ofereço o programa para todos os que estão na escuta do programa. É um bom final de semana, abençoado para você também. Tudo de bom e agradecemos, tá, pela escuta, pela audiência do programa Moment Polski em Polonês. Dobrze? No, gorzałka jest dobra, bo ja mam gorzałkę i takie jest taka remedio, takie lekarstwo, arnika. To nakłada, liści z tego, jak gdzie boli, ramiona, albo to wytrzeć, to rozgrzeje, to najlepsze lekarstwo jest na to. No, a nawet by dało małego se wypić, ale pomalu, bo nie to w kanelki przewali, to brumot. Jak jeden mówi, że pijak to nie jest katolik, ale pijak to jest najlepszy katolik. Raz nie ksiądz Zbigniew opowiadał takie bajki, że, a nie ksiądz Czesław Piela, że mam żona pijaka, ale pijak jest to najlepszy katolik. Ja się zapytałem, bo co? Mówię, jak ja raz jechałem w Polsce, jeden pijak spadł z burty w pszenicę, ale taka burta o 3 metrów wysoka i ten pijaczyna się grzebie tam i nie mógł się wygrzebać na drogę. I modli się, śpiewa, matko nie opuszczaj pijaka i śpiewa. I żeby kto go tam i wy tego, i najechał ksiądz i wyciągnął go do góry, no to... To za to mówię, że pijak to jest najlepszy katolik, bo choć pijany, ale śpiewa Matko Bosko, nie opuszczaj pijaka, nie? No tak to jest. No też mamy tutaj, co słucha ten program jeszcze. No zaraz tutaj się nam tutaj pogubiło. Gabriela Grzegorzewski tu w Aurii, Julio Motkowski tam w stolicy brazylijskiej, Brazylia, capital do Brazil. Julio, está ouvindo meu parente, meu primo. Obrigado para vocês ali, bom final de semana. Também Mikoa e Urman, linha Rio Ligeiro, Gaurama, sugado em programa. Hilário Ostrowski, rodzina. Tam na Lajado Bonito, município Carlos Gomes, słuchaj ten program, dziękujemy. Dla wszystkich przyjacieli tu z Lajado Bonito, którzy słuchacie ten program, to bardzo wam dziękujemy. Też Vicente Otwinowski słucha ten program. Albino Kurek i rodzina na linii San Sebastian, też słuchaj ten program, wszystkiego dobrego wam. Krystyna Kozak z Caxias do Sul. I też Artemio Soski, tu linia 4 Aurea, słucha ten program, zawsze bardzo ci bardzo dziękujemy. I José Morski, Józio Morski, też zawsze słucha ten program. Józio, to wszystkiego dobrego, ci życzymy, dobrze? Teraz Silvino ci zagra piękną muzykę dla wszystkich słuchaczy, dobra, Silvino?

0: No, mamulo moja, nie? Kiedyś to grali, śpiewali po weselach, nie? Sylwino, pamiętasz? No, dzisiaj wszystko inaczej. Żeni nie śpiewają i nic, no się dziś się spotkają, jutro się razem mieszkają i pojutrze już się rozwiewają i tak idzie. Trzy dni już nie ma nikogo, tak? To co zrobić, tak musi być. Też słucha ten program Antonio, to Iwony Habas tu na... Iwony Habas jest na San Sebastian, nie Sylwino? Nie, bo i preto? A nie, nie, tu, tu, tu. Nie, tutaj? Nie, nie ma tutaj, gdzie mieszka Tukelek Bilsa Kecnera? Na dole nie ma Habasa tu?
1: A tu Sergio?
0: Nie, tak.
1: A jego jest?
0: No, a nie wiem, czy jego jest żona, czy mama jest Iwony? Ja też nie wiem. No, ale co je to je? Też Lourdes Mroczkowski słucha ten program, Leandro. Leonardo Radziewicz, Izidoro Duglokiński, João Zaleski, Jan Zaleski, tu Zauri. Ale mi się wspomniało teraz, Sylwino, my mieliśmy tutaj rifę, no stiniamo z uma rifa, system polino almoço na Lajado do Leão, domingo retrasado. E tem um brinde ainda que não foi retirado. E quem ganhou esse brinde ali, que está para retirar, o Claudir Secchi, ali no Rio, deve ser 13 de maio, tá? Quem está ouvindo o programa, daí pode comunicar aí para o nosso amigo Claudir Secchi, se ele vai estar em Áurea, que procura comigo um brinde onde ele tem ganho ali no Marifa, ali no Lajado Leão. Está dado o aviso, tá? E Karol Cizmoski, ty słucha ten program, Karol, wszystkiego dobrego. Weź kiedy harmonię, chodź grać tutaj. Kiedyś umiałeś grać trochę, nie, Karol? Karol był muzykantem kiedyś, grał. No, to wszystkiego dobrego, dziękujemy ci za słuchanie tego programu. Dobra? Też wszystkich, ten program dziś też ofiaruję tam dla wszystkich przyjacieli, którzy słuchają ten program. Z Lajado Valeriano, município Centenário, mamy dużo słuchaczy, którzy słuchają ten program. Też tutaj ze Chato Gaúcho, też mają dużo, jest dużo słuchaczy, którzy słuchają ten program Moment Polski na Radio Polska. To bardzo wam dziękujemy, tak. Ale Sylwino, ja chyba mam tutaj te parkę tych świerców chyba sprzedam nich. Nie chcesz kupić?
1: Chyba nie.
0: No mam parkę świerców i sprzedaję, ale nikt nie chce kupić. To dam za darmo. Nie chcesz ani za darmo? Na koguta. Koguta później zrobimy z koguta, ze świerszy nie da zrobić. Koguta wsadzimy go do buta i skończyła się. No, dobra. No, ale dzisiaj, patrz, już prawie nam godzina uciekła, Sylwino, będziemy chyba mówić, żeby ten zegar trochę pomalu leciał, bo za szybko nam leci tutaj. Niedługo program się skończy i musimy co zrobić? Zabierać, zrobić rząd i zabierać się stąd. Pomalu, bo nie to. Kobyła się pitrak, nie w potreju, co? Ale jest taka, nie będę mówił, kto tak mówił, ale siedziała wnuczka taka mała i babcia, a tak kobyła była tak z drugiej strony drogi, no się pasła i dużo kamieni było i ta kobylsko stara już była. Jest tak z górki trochę tam jakoś w kamień pewnie tam i uchaczyła kopyty, mi się przewaliła, a ta wnuczka krzyczy: babcio, babcio, bo kobyła się pitrakła. Kobyła się pitrakła po treju. Takie buty, nie? No tę muzykę zagramy na Karola Cizmowskiego, Sylwino. Tę muzykę na Karola Cizmowskiego zagramy teraz. Pan słucha ten program w domu?
1: Moja Jagusia na
0: Moja Jagusia, no to słuchaj, Karol.

0: No, nasz program już na końcu, nie Sylwino? Musimy już zrobić rząd i uciekać stąd. No i później na przyszłą sobotę z powrotem. No tak, tak musi być, nie? No to?
1: Um abraço a todos que estão na escuta do programa. Bom domingo, boa semana. E abraço, boa tarde do Sylwino.
0: No też zapraszam Was na przyszłą sobotę o tej samej godzinie słuchać ten program Moment Polski na Radio Polska Zauri. To życzymy Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i dobrego końca tygodnia. I aż do przyszłej soboty. Do widzenia.